0: Nie pipfyfty i nie komik. Daję rejsiński nowy
1: Dungeon Master.
0: I nie
1: pipfyfty
0: i nie komik. Daję rejsiński nowy
1: Dungeon Master.

0: Pójdę, dał pejno moim tychy
1: seks.
0: Zimę lebi nić na dohora.
1: Pejno,
0: przychodzi pora. A błagania moja
1: seks.
0: Są dych.